Kiss FM.

0: Kiss FM.
1: To są newsy na siódmą. Ula Myszkinis. Sprawca ataku w Berlinie zastrzelony na terenie ogródków działkowych w dzielnicy Spandau. 21-letni Abdul B. w sobotę wieczorem wjechał w tłum ludzi podczas Parady Równości. Zabił jedną osobę, 29 zostało rannych. Wracamy do Polski. Brakuje kierowców. Średni wiek zawodowego kierowcy w kraju to 45 lat. Jak pisze dzisiejszy Puls Biznesu, branża apeluje o uproszczenie procedury importowania kierowców spoza Europy. Pozostając na drogach, cichy zabójca wakacyjnych tras to Mikrosen. Przestrzega przed nim policja. Jak mówi starszy aspirant Paweł Bryś, pojawia się bez ostrzeżenia, zwłaszcza w czasie wielogodzinnej jazdy autostradą.
2: Z fizjologą nie wygramy. Zaplanujmy sobie dziś przerwę, ewentualnie kierowcę na zmianę.
1: Pamiętajcie, po kawie albo energetykach pojawia się tylko krótkotrwałe pobudzenie. Organizm potem domaga się odpoczynku z podwójną siłą.
3: Dzisiaj ma się rozpocząć remont nawierzchni drogi ekspresowej S7 w kierunku Gdańska pomiędzy węzłami Rączki i Waplewo. W pierwszym etapie prac ruch będzie odbywał się wyłącznie lewym pasem jezdni. Z tymi utrudnieniami kierowcy będą musieli się liczyć przez 2,5 tygodnia. Poniedziałek będzie początkowo pochmurny, może przelotnie padać i zagrzmieć, ale w ciągu dnia powinno się przejaśnić i wypogodzić. Termometry pokażą maksymalnie od 18 do 20 stopni na północy, do 26 na Podkarpaciu. Jutro temperatura ma być podobna, będzie też pochmurno. Na północy i wschodzie kraju możliwe są przelotne opady deszczu.

dzisiaj na Insta Radia Kiss FM. Listen up. Hey. I napisz, co musimy zagrać. Yeah. Wasze komentarze, wasza playlista. Hit music. Hit music. Kiss my playlist.

Kiss FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and bass.

0: To są newsy na ósmą. Ula Myszkinis. Francja i Hiszpania nadal walczą z ogniem. Swoje domy musiało opuścić ponad 325 tysięcy ludzi. Pożary zrujnowały też wakacje turystom na francuskim wybrzeżu pod Bordeaux. O trudnej sytuacji będzie dziś dyskutował zwołany przez prezydenta zespół kryzysowy. A w Polsce pierwszy miesiąc wakacji upłynął pod znakiem bardzo zmiennej pogody. Nadmorscy przedsiębiorcy na razie nie mogą zaliczyć sezonu do udanych, jak mówi Monika Dominik z pensjonatu Szyper w Dębkach. Turyści mieli pogodowy roller coaster.
1: Piekielne upały na to skwierały ludziom, już turyści narzekali. Ale przyjechał nowy turnus i się zaczęło. Pani Moniko, kiedy to słońce? Kiedy ta pogoda?
0: Ciężko trafić, ale w tym tygodniu nad Bałtykiem ma być więcej słońca niż deszczu. Na to pogoda nie miała wpływu. Zakończyło się tegoroczne pobieranie opłaty za wstęp do Wenecji. Bilety w szczycie sezonu turystycznego obowiązywały trzeci rok z rzędu.
2: Startuje remont nawierzchni na autostradowym węźle Poznań-Komorniki. Tam, gdzie to możliwe, kierowcy pojadą pozostałymi łącznicami węzła. W innych przypadkach zostaną wyznaczone objazdy. Po zakończeniu tych prac remont przeniesie się na łącznicę Komorniki-Świecko. Wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami. To we wschodniej połowie kraju. Wszędzie tam oprócz wyładowań spodziewajcie się ulew i silnego wiatru. Miejscami możliwy jest grad. Natomiast od zachodu będą postępowały w głąb kraju przejaśnienia i rozpogodzenia. Najcieplej będzie na południowym wschodzie do 26 stopni, na północy do 20.

Może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na casting radio.kiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and bangers. Yes. Autopromocja.

0: FM.
1: To są newsy na dziewiątą. Ula Myszkinis. Zaczynamy od sportu. Wczoraj w Lublinie zakończył się Tour de Pologne Women. W roli selekcjonera reprezentacji Polski zadebiutował Sylwester Schmidt, który twierdzi, że kolarstwo kobiece zbliża się do poziomu mężczyzn nie tylko pod względem sportowym, ale i finansowym. Zwyciężyła Holenderka Lorena Wiebes, która wygrała wszystkie trzy etapy wyścigu. Spore niespodzianki we wczorajszych meczach inauguracyjnej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Porażki poniosły drużyny występujące w rozgrywkach UEFA Raków Częstochowa i GKS Katowice. Idealny współlokator to możliwe. Studenci z Wrocławia stworzyli apkę, która działa jak aplikacja randkowa, z tym, że zamiast partnera znajduje się współlokatora. O co pytają użytkownika w krótkiej ankiecie, zdradza Aleksandra Kaziniec z Rent Friends.
2: Czy lubi ciszę, czy bardziej imprezy? Jak podchodzi do sprzątania i czy ma zwierzaka?
1: Darmowa aplikacja działa na razie tylko we Wrocławiu.
3: W województwie łódzkim rusza przebudowa drogi krajowej nr 60 między Topolą Szlachecką i Witonią. Spodziewajcie się tam dużych utrudnień. Na 5 fragmentach tej trasy ruch odbywa się wahadłowo. Ciężarówki mają zakaz wjazdu na ten odcinek. Wyznaczono dla nich objazdy. Chmurno i deszczowo będzie dzisiaj w całej Polsce. Możliwe są burze, szczególnie na wschodzie. Z kolei od zachodu będą postępowały w głąb kraju przejaśnienia i rozpogodzenia. Nad morzem termometry wskażą od 18 do 20 stopni. Najcieplej będzie na południowym wschodzie do 26. Na wtorek synoptycy też zapowiadają zachmurzenie i opady.

0: Kiss FM. Drops and bangers.
1: Radio Kiss FM.
2: Πίσω το τσεπεσπίσπ.

0: promocja.
1: Ej, typie, robota jest.
0: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
0: Zgłoś się na casting radiokiss.com.

0: Takie są newsy na 10:00. Ula Myszkinis. Spółka Autostrada Wielkopolska S.A. rozpoczyna remont nawierzchni na węźle Poznań-Komorniki. Prace będą prowadzone etapami, pojawią się objazdy. Na pierwszy ogień idą pas szybki ulicy Głogowskiej oraz łącznica Świecko-Komorniki. 64% osób z pokolenia Z ma pozytywny stosunek do Unii Europejskiej. Sprawdziło to przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, które rusza z kampanią Eurotipy. O szczegółach dyrektorka przedstawicielstwa Katarzyna Smyk.
1: Uruchomiliśmy portal, gdzie młodzi ludzie znajdą praktyczne informacje o nauce, pracy, rozwoju, biznesie i bezpieczeństwie.
0: Akcje promocyjne do końca listopada pojawią się też w 8 polskich miastach. A teraz a propos wakacji. Jak wynika z najnowszego badania barometru Providenta, cisza i święty spokój są dla Polaków największym luksusem podczas urlopu. Na kolejnych miejscach znalazły się bliskość natury oraz prywatność i brak tłumów.
2: Zakończyły się prace na węźle Poznań-Krzesiny. Kierowców czekają jednak nowe utrudnienia. Dzisiaj rozpoczyna się remont nawierzchni na autostradowym węźle Poznań-Komorniki. Tam, gdzie to możliwe, kierowcy pojadą pozostałymi łącznicami węzła. Wyznaczono też objazdy. Zachmurzenie będzie duże, przelotne, silne opady deszczu możliwe są szczególnie we wschodniej części kraju. Miejscami przejdą burze. Od zachodu z kolei będą postępowały w głąb kraju przejaśnienia i rozpogodzenia. Na północy termometry wskażą od 18 do 20 stopni. Najcieplej ma być na południowym wschodzie do 26 stopni. Jutro temperatura będzie podobna.

0: To są newsy na 11. Magda Tkaczek, zapraszam. Burzowo dziś we wschodniej połowie Polski, mocno popada i mocno powieje. Możliwe też gradobicie. Dla południa Podkarpacia jest alert drugiego stopnia, gdzie wiatr może rozpędzić się do 90 km na godzinę. Nie za bardzo da się rozpędzić na poznańskim odcinku A2 i w jej sąsiedztwie. Rusza tam wymiana nawierzchni, a remont na węźle Komorniki potrwa 5 tygodni. Trwają tymczasem wakacyjne wyjazdy i kierowcy muszą głębiej sięgać do kieszeni, bo ten tydzień przyniesie niestety kolejne podwyżki na stacjach paliw. To skutek eskalacji konfliktu na linii USA-Iran, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
1: Do tego próby zablokowania alternatywnej wobec ciśniny Ormuz trasy, którą była transportowana ropa naftowa głównie z Arabii Saudyjskiej.
0: I jedynym paliwem, którego cena nie rośnie, jest autogaz.
2: Morzem termometry wskażą dzisiaj od 18 do 20 stopni. Najcieplej będzie na południowym wschodzie do 26. Jutro temperatura ma być podobna, a dzisiaj w całej Polsce będzie pochmurno i deszczowo. Możliwe są burze, szczególnie na wschodzie. Od zachodu natomiast postępują w głąb kraju przejaśnienia i rozpogodzenia. Wiatr jest umiarkowany, miejscami silny.

0: Kiss FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm.
1: Radio Kiss FM.
0: Props and bangers. Yes. Autopromocja.

Może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy? Zgłoś się na castingradiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and bangers. Yes. Autopromocja.

0: To są newsy na 12. Magda Tkaczyk. Zapraszam. Wysokie fale i zakaz wchodzenia do wody na ponad 20 kąpieliskach nad Bałtykiem, m.in. w Trzęsaczu oraz Rewalu czy na Półwyspie Helskim, na kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim zakwitły sinice. Stan kąpielisk publikuje serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. A skoro jesteśmy nad morzem, to Gdynia zachęca, by na plażach nie zostawiać swoich śmieci. Tych, którzy zabiorą je do domowej segregacji, czeka niespodzianka, mówi wiceszefowa Centrum Sportu Jagna Ogonowska.
1: Dla mieszkańców i turystów, którzy będą z plaży z woreczkiem, ze swoimi odpadkami schodzić, przewidujemy drobne upominki.
0: Rok temu na gdyńskich plażach zostawiono 150 ton śmieci. Tymczasem modernistyczne centrum Gdyni zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zdecydowano na sesji komitetu w południowo-koreańskim Pusanie. Na liście jest ponad 1200 miejsc z całego świata. Z Polski 18.
2: Dzisiaj najcieplej będzie na południowym wschodzie kraju. Termometry wskażą tam do 26 stopni. Nad morzem będzie od 18 do 20. W całej Polsce ma być pochmurno i deszczowo. Możliwe są burze, szczególnie na wschodzie. Z kolei od zachodu będą postępowały w głąb kraju przejaśnienia i rozpogodzenia. Wtorek według synoptyków też ma być deszczowy.

0: To są newsy na 13. Magda Tkaczyk, zapraszam. Burzowy poniedziałek we wschodniej połowie kraju to alerty pierwszego stopnia przed intensywnym deszczem i silnym wiatrem. Dla południa Podkarpacia są ostrzeżenia drugiego stopnia. A strażacy w Hiszpanii i Francji walczą z pożarami i z czasem, by zdążyć przed nadciągającą nową falą upałów. Ogień zmusił do ucieczki już ponad 300 tysięcy ludzi. Zagrożone są m.in. przedmieścia Bordeaux. Ewakuację i sporą akcję służb wymusiło również odnalezienie niewybuchów koszu na śmieci przy galerii handlowej w Jeleniej Górze. Odpowiedzialny za to 39-latek trafił do aresztu, mówi Edyta Bagrowska z Komendy Policji.
1: Przedstawiono mu zarzut wprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa eksplozji materiałów wybuchowych.
0: Mężczyzna minę wyniósł z placu budowy po rozbiórce dawnego budynku wojskowego. Potem saperzy odkryli jeszcze ponad 20 min, które zostały wywiezione wraz z gruzem.

0: sypie, robota jest.
1: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
1: Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Kiss. Autopromocja. Two ships in the night.

Dawaj na Insta Radia Kiss FM. Listen up. Hey. I napisz, co musimy zagrać. Yeah. Wasze komentarze, wasza playlista. Hit music. Kiss my playlist. Kiss.

mamy w studiu wolne miejsca. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Kiss. Autopromocja.

0: Kiss FM.
1: To są newsy na 14. Magda Tkaczyk, zapraszam. Kobieta, która zginęła w sobotę w ataku na berlińską Paradę Równości, była Polką. MSZ podało, że polski konsul w Berlinie zapewni rodzinie wsparcie. Resort Spraw Zagranicznych czeka też na pozytywne sygnały z Waszyngtonu, bo jest oficjalny wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych, mówi Donald Tusk.
2: Znaczy, my będziemy zgodnie z prawem szukali wszystkich dostępnych sposobów, aby ci politycy, na których ciążą tak poważne oskarżenia, stanęli prędzej czy później przed polskim sądem.
1: Były minister sprawiedliwości jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Wyjechał na Węgry, potem za ocean. W lutym sąd zdecydował o areszcie Ziobry i wystawił list gończy. A warszawiacy mogą wystawić ocenę Rafałowi Trzaskowskiemu i Radzie Miasta. Od czwartku w stolicy ruszy zbiórka podpisów pod referendum o ich odwołanie. Potrzeba 132 tysięcy podpisów.

0: FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm.
1: Radio
2: Kiss FM.
0: Props and bangers.
1: Yes.
0: Autopromocja.

Noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: to są newsy na 15 Ula Harciarek. Zapraszam. Na początek ważny news dla kierowców. Rząd zaproponuje regulowane ceny paliw. Ma to pomóc przy powrotach z wakacji, mówi premier Donald Tusk.
1: Jeśli się okaże, że ta sytuacja znowu jest niestabilna, to zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji wprowadzić znowu takie regulowane ceny.
0: Stanie się tak, jeśli ceny ropy na światowych rynkach znów wzrosną. Dwaj współoskarżeni w procesie Łukasza Żaka nie pojawili się w areszcie. Jeden z nich jest już poszukiwany, a chodzi o śmiertelny wypadek na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. No to jeszcze prognozy synoptyków. No takie niestety nie najlepsze, bo najbliższe dni mają być pochmurne, wietrzne i chłodne. Na wschodzie kraju może dziś zagrzmieć.

0: Hej! Yeah. Wbijaj na Insta Radia Kiss FM.
1: Follow us on Instagram.
0: I wybierz kolejnego bangera. Wasze komentarze, wasza playlista. Yes.

0: Może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy? Zgłoś się na casting radiokiss.fm.
1: Radio Kiss FM.
0: Drops and bangers.
1: Yes.
0: Autopromocja.

0: to są newsy na 16. Ula Harciarek. Zapraszam. AI będzie pod nadzorem. Ma być kontrolowane przez Komisję Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji. Nowe prawo ma chronić m.in. przed deepfake'ami, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
1: To jest pierwszy krok do przeciwdziałania dezinformacji wspieranej przez sztuczną inteligencję, kiedy użytkownik zobaczy jasny komunikat. To, co widzisz, zostało wygenerowane przez AI.
0: Komisja ma zacząć działać jeszcze w tym roku. A Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, żeby przed 5 sierpnia zalogować się do aplikacji mObywatel. Dzięki temu nasze dokumenty pozostaną ważne. I jeszcze sprawdzimy długość życia Polaków. Według GUS-u mężczyzna urodzony w tamtym roku dożyje przeciętnie 75 lat, a kobieta 82. No i jest nieźle, bo 66 lat temu Polacy żyli krócej.

0: DJ, turn this one up.
1: Zostań nowym DJ-em Radia Kiss FM. Where you at? Nagraj posłówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na casting radiokiss.fm.
0: Radio Kiss FM.
1: Drops and bangers. Yes. Autopromocja.

0: sypie, robota jest.
1: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
1: Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Kiss.

0: Kamil Bakier.
1: Zapraszam. Już dziś w kinie Amondo zobaczymy film Najgorszy człowiek na świecie. To nominowany do Oscara norweski dramat o Julie, młodej kobiecie szukającej swojego miejsca, miłości i odpowiedzi na najważniejsze życiowe pytania. Seans o 19.45. Światowa gwiazda popu wystąpi w Warszawie. W czwartek o 20.00 na letniej scenie progresji pojawi się Charlie Puth, nominowany do Grammy wokalista, producent i autor wielu międzynarodowych hitów. Dodam, że w formie supportu wystąpi Bradley Simpson. A co powiecie na sportowy bifor w Parku Wiecha? O 11.00 na Polanie za Placem Zabaw w czwartki odbywają się bezpłatne zajęcia pilatesu na świeżym powietrzu. Wystarczy zabrać ze sobą matę i dołączyć do ćwiczeń, niezależnie od wieku oraz poziomu zaawansowania.
2: To są newsy na 17. Ula Harciark. Zapraszam. Tajne spotkanie polskich służb z szefem Zonda Krypto. Jak informuje Rzeczpospolita, prokuratura chce z Przemysławem Kralem wynegocjować status świadka koronnego. To dobry pomysł, ocenia wicepremier Krzysztof Gawkowski.
3: Pan Kral za granicą ma wiedzę o tym, kto z kim łączy kropki i dlaczego ktoś finansował coś na boku, gdzie te pieniądze maszerowały. To niech będzie świadkiem koronnym, który o tym wszystkim powie.
2: W oficjalnym przekazie prokuratura utrzymuje, że z Przemysławem Kralem nie ma kontaktu. Grupa strażaków z Polski przygotowuje się do wyjazdu do Hiszpanii. Tam trwa walka z pożarami lasów. W akcji, która ma potrwać miesiąc, weźmie udział 105 polskich strażaków. I jeszcze kino na koniec. Odyseja wciąż na czele amerykańskiego box-office'u. Tylko w USA zarobiła dodatkowe 87 milionów dolarów.

0: Radio Kiss FM.
1: All the hits.
0: To trenduje.
1: Let's go. Sounds good.

Wbijaj na Insta Radia Kiss FM i napisz, co musimy zagrać. Wasze komentarze, wasza playlista. Hit music. Kiss my playlist.

0: to są newsy na 18. Ula Harciarek. Zapraszam. Zrobi się bardzo gorąco, bo do Polski nadciągają upały, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
1: Będzie postępowało w kolejnych dniach stopniowe ocieplenie. Już w środę temperatury dochodzące do około 30 stopni możliwe na ziemi lubuskiej i na Dolnym Śląsku. Natomiast od czwartku upały powyżej 30 stopni niemal w całym kraju.
0: Najcieplej może być na południowym zachodzie kraju. Sposób na upały ma Hiszpania. W całym kraju ma powstać 180 schronisk klimatycznych. Mają chronić mieszkańców przed ekstremalnymi temperaturami. A na koniec o tym, że praca szuka człowieka, bo poszukiwani są kierowcy. Jak pisze Puls Biznesu, w Polsce brakuje około 120 tysięcy kierowców zawodowych.

0: Radio Kiss FM szuka nowego głosu.
1: Ej, ale zero midu. Tylko czysty radiowy vibe.
0: Wejdź na casting radiokiss.fm.
2: Casting Radio Kiss.

0: FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm.
1: Radio Kiss FM.
0: Props and bangers.
1: Yes.
0: Autopromocja.
2: Hey, Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: sypie, robota jest.
1: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
1: Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Bangers. Kiss. Autoprojekt.

kolejny mecz, bo niby śledzę wszystkie ligi. Tak tracę dni i wydzierają mi je moje fobie. Czemu wczoraj siedząc sam poczułem, że spędzam czas z nikim? Ta skóra nie poznała ciepła, albo już nie pamięta. Czas morderca potrafi wszystko zjednać. Myślała, że jest kolejna. Ja myślałem, żeby uciec gdzieś, gdy światło jest czerwone jak Amsterdam. Jedno za drugim jak sztafeta. Uwierzyłem, że chociaż na kwadrans dam sam radę wzbić się, no i nie spaść. Chwilę odczekać, bez handli na powiekach. Powstać jak Mordechaj i nie myśleć o tych echach.

czuję, że coś tracę, gdy siedzę w piątek na chacie. Wszystkie te braki tłumaczę, że po prostu jest inaczej. To nie opowieści z Narni, żebym chował się po szafach. Jak nie dźwigam, to wjeżdża pregaba, jakoś od lata.

0: zostawiłeś mnie. Chciałem wyschnąć, ale znów zesłałeś deszcz.
1: Twój głos, nasza antena. Wejdź na casting radiokiss.fm.

0: Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm.
1: Radio Kiss FM.
0: Drops and bangers.
1: Yes.
0: Autopromocja. Drops and bangers.
1: Drops and bangers.
0: Radio Kiss FM.

nam swój vibe. I może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and bangers. Yes. Autopromocja.

0: Y si yo me emborracho, cabrero, me ayuda.
1: Radio Kiss FM.
2: Drops and bangers. Rap to moje zbawienie, no i przekleństwo. Ale nie myśl nawet o tym, że ja czegoś